W każdym wokomiku swojego żywienia, to dobre, respektivnie żywienie, a szczyłecze to, kiż sam je dobre a żywienie, a kotrohoż Jezus, Boha a Wódca mienuje. Amen.

Do Niemcu tam je w utoru Monika Domaniowa swoje 80-ciny svečiła. Towarstwo Bratrostwo Kulowskeje Wosady lubi strowi a przyje mnoho Boža žonowania, krutu strowotu a dierimieče kru sojbnych a przečelu. Zapacz potom knies za dołoletnu sviru towarstwu. A w Nowej Wiesce mieje štvrtk Jadwiga Klimantowa 9 a 30 narodniny. Wiesne towarstwo z Nowej Wieski a wokolnych są lubi strowi a gratuluje. Šo dobre.

Nikota pokiwe ische mam sa tutu nijelu, ve sulche zach polakulu vaje vesne svejenjen sa poponju cioch, zmeja tam jest ruhim svejenski program. Budiski mieszczanski muzee poskiczuje dżęca swoibne wodzienie po aktualnej wustajęce w Barbach po poniucjoch. Treżance Serbia su dżęca przeproszeni na maczanoryczną Bożą mszu sztyrioch w cyrkwi Świętego Antonia na Bunauskiej, potem je besada ze swaczinu. A w cyrkwi w Maleszecach je koncert w redzie w żydowskich sliedach na historyjskiej drodze Via Regia. Spiewaka Shai Terry a gitarist Russell Polner przedstawi tam pod hesłom, gdzie sztusza bydli żydowskie spiewy wszelakich dobów, nawet o pieczych w Maleszecach.

Jadens nebice znatych spiwarjo bosniskeje Dino Merlince pšaša ve svoji štucce lecio jogo mesto Sarajevo tam, žošo njega bylo. Nepery se zda, až jo to nešetne pšašanje, ale kaž gledaš na čojenje z nošie historie, po njo to popšovem obšovnione pšašanje. Sarajevo ga jo bylo ve vojnje, od 1602 a 1600, až do 5 a 1600 oblegane. Přitom jo wiele obydlarjo zaginuło, ale miesto jo szykno przeżywiło, a jo tam, żoż ze 6. stolicza eksistirujo, we dolinie miaze usokimi gorami we uczobie bosniskie. Żynca dopomina jano hyszi mało na wojnu we Sarajewie, a wesepnie nic nie pytniosz we orientaliskem starym mieście, paszczarszia. Tam oglądają turysty do nielicobnych kafejów

0: To jo był stary hit Gorana Bregovića. W Ukraju jo jaden z najwięcej znanych muzykariów z Bosnijskiej a Hercegowiny. Joga muzyka, ako se we fachowych kresach teke goni, gypsy muzyka, jo siebie dobywa sympatię ludzi na całym świecie. A wiele ukrainich turystów, gaż przyjdu do Sarajewa, kupują siebie jogo CD. Wynio, ako wiele drugich, Sarajevo na zachopięgu wojny spuścił, aby liżynca we Ukraju. Lec zasi slidk przyżo nie wieste, ale we slidnym lesie jose wiele bosnijskich ludzi z Ukraja do Sarajeva wrożiwo. Miazy nimi ste byli dvojniki Amir a Samir Pašalić, któryś mate jadnučki muzikuje šop, jadnu lodu we starym mieszczanskim żilu Paščašija.
1: Just for an information, is there a shop of musical instruments?
2: Nein, das ist nur CD-Shop.
0: Giovanni, turist z Roma, jo pytał przedawarniu za instrumenty we starym żilu Sarajeva. Gwosna bosnijska muzyka z jadnej tych małych, wytpocnych drogów w Paščašiji, jo jogo wiatwak toście przedawani. A obsieża Samir Pašalić jo se przywódzył tym ukrajnym turystom a tomu, aż krzemisz gypsy muzyku.
2: Balkan music is specific music und Balkan gypsy music und Balkan ethno und folk music is good music. Leute aus ganzer Welt kommen bei uns und kaufen solche CDs.
0: Jo, a jadenstich jo Giovanni, kennst jo sam Musiker. Von grajo country muziku, ale tronošnja ma bosniska traditionalna muzika nic zgromadnego z amerikanskimi rytmami, jo se Giovanni kupiu ne nošu CD-ku vod Mostar Sefta Reunion. A von groni, co se jomu při bosniske muzice tak spodoba.
1: It's a rhythm. And the melodies are really beautiful, and the transportation.
3: Rytmus a melodia z tej napšaudu wiel generiedne. Muzika transportirujo vesebne zacuša vet gluki a tužice. Tošta muzika jo mešajnca z teju zacušovu. Jo napšaudu mecna.
1: It's really strong.
0: Jadnučka muzikua předavarnja ve starom mieste Sarajeva jo pomienjona po tradicionalnej bosnijskej muzice Seftalinga. Gwona tema tych Seftalingu jo lubosć miaze muskimi a žinskimi, ale nic jano to. Seftalingi opisuju teke lubosć k domuni, k tym usokim goram a tym živim rekam. A taka lubosć k domuni jo teke dvojnikovu Amir a Samir Pašalić sledk do Sarajeva vabiva. Oni ste byli živi 14 let v Düsseldorfje. A pred dvima letoma ste se vroživi do Sarajeva. Samir goni, až nejo to oplutoval.

0: Via la Carta.
1: RBB. RBB. Serbski program. S nami dospedovnega dnia.